Noc wiosenna, obszerny pokój w stado. Kobieta w podeszłym wieku, ubrana na czarno, rozmawia z młodym mężczyzną. Światło się nie pali. Nieubłagany blask księżyca wpada przez dwa okna. Zapomniałam powiedzieć, że kobieta w czerni wydała 2 czy 3 ciekawe zbiorki wierszy.

dobry ten księżyc. Nie będzie widać, że moje włosy posiwiały. Księżyc przywróci na nowo złocisty odcień włosów. Pan nie wie.

śmiertelne ręce rozsuwają firanki. Blady palec kreśli na zakurzonym pianinie zapomniane słowa. Nie chcę ich słyszeć. Niech pan nie mówi. Niech pan nie pozwoli, żebym z panem poszła. Trochę niżej, aż do murów cegielnych. Aż do miejsca, gdzie ulica skręca i widać osiedle cementowe i zwiewne, tynkowane blaskiem księżyca. Tak oderwane i niematerialne, tak oczywiste i tak metafizyczne, że ostatecznie uwierzyć można.